pożaruje. Siłą woli Gruszka stoi, pachnia zarana. Po nim stoi moja mina, ja bym plakana. Mieli ruszki, wróciła czarna oczka upiana. A rozmarin strąg zelami zaczęła kochana. Mieli ruszki, wróciła czarna oczka upiana. A rozmarin strąg zelami zaczęła kochana. Ja wisi ty mam kapryszta, są ju do boja. Ja wisi ty mam kapryszta, są ju do boja. Tak by si ty widziała, plaka by si myślała, a komu duna lina przyszła jaśnie. Tak by si ty widziała, plaka by si myślała, a komu duna lina przyszła jaśnie. Stoi Gruszka, stoi Gruszka, oj!